0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Weronika rozparła się na krześle, założyła nogę na nogę. Skoro chcesz zaprzeczać? Przesunęła w jej kierunku akta specjalnie spreparowane na tę okoliczność. Razem z Olchowikiem wybrali te materiały, które mogłyby Malinowską obciążać. Dołożyli raport stowarzyszenia i więcej zdjęć zwłok niż należało. Linda może i zajmowała się dominowaniem rozpieszczonych prawników, ale przede wszystkim była kobietą i matką zaginionej bez śladu młodej pielęgniarki oraz dojrzałego mężczyzny, który siedział na przesłuchaniu dwie cele dalej. Liczyli, że Linda się złamie i zacznie współpracować. Nie interesuje mnie to. Odsunęła od siebie teczkę bez otwierania. I mylicie się. To nie ja jestem Herą. W każdym razie nie tą, której szukacie. Doprawdy? W świecie zbrodni nazywałoby się to copycat, stwierdziła Malinowska. Naśladowca. Sama naśladowałaś Slanesz w doborze kimon. I jak sądzę, także w innych zachowaniach. Byliśmy na twoim placu zabaw. Linda wzruszyła ramionami. Nie ona pierwsza inspiruje się Japonią. To raczej plus, jeśli domina używa znanych kluczy podczas sesji. Niewolnicy czują się bezpieczniejsi. Przerwała, wydmuchała nos. Fajnie, że mamy jasność, powiedziała Weronika. To może podasz nam nazwisko Zeusa, który zawiesił na drzewach trochę ciał. Znasz dobrze tych ludzi. Przez całe lata obsesyjnie zbieraliście o nich dane. Walczyłaś w imieniu rodzin o ich ukaranie. Cieszysz się? Jesteś teraz szczęśliwa? Spełniona? Bardzo, podniosła wysoko podbródek. Pierwszy raz w życiu czuję się lekko i spokojnie. To nieprawda, że zemsta niszczy. Jest słodka, wspaniała. A skoro tak cię interesuje mój pseudonim, to nie ma on żadnego związku z mitologią. Ten przydomek nadał mi Piotr. Hera, ponieważ uzależniam jak narkotyk. Raczej nie był zadowolony, że wysłałaś go na tamten świat. Nie zrobiłem tego. Twój film to fake, zablefowała prokuratorka.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Jeszcze za dzień świat będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nic smutniejszego w swoim rodzaju nad ten opuszczony wzrok ojca. Niekiedy zaś patrzył na nią z ukosa z wyrazem bezmiernego obrzydzenia. Było to dla mnie niepojęte, gdyż ja nie czułem do matki żadnej awersji. Owszem, choć tyła nadmiernie i rozlewała się na wszystkie strony, lubiłem przytulić się i skłonić główkę na jej kolana. Kiedyś podsłuchałem, jak krzyczał na matkę, wyłamując palce ze stawów. Łysiejesz, niedługo będziesz łysa jak kolano. Kobieta łysa, czy rozumiesz, co to jest dla mnie łysa kobieta? Kobieca łysina, peruka, nie, ja tego nie zniosę. Jesteś okropna w całości, przepojona ohydą od stóp do głowy. Ty jesteś samą ohydą. Co znaczyło to i dlaczego matka mawiała brudne jego postępki? Dlaczego brzydziła się postępkami ojca, jeśli znów ojciec brzydził się matką? Rozpustnik, mawiała matka. Pamiętajcie mi, nie tolerować. Kto na widok grzechu nie krzyczy ze wstrętu, ten niech kamień młyński przywiąże sobie do szyi. Nie można dość brzydzić się, pogardzać i nienawidzić. Przysiągł, a teraz się brzydzi. Przysięgał się nie brzydzić. Nadejdzie dzień sądu. Na tamtym świecie zobaczymy, kto z nas lepszy. Rozterka formalna. Antonina pozuje do zdjęć rodzinnych tak, jakby chciała ukryć defekty swojej urody. Pokazuje tylko lewy profil. Ucieka przed obiektywem. Jest poważna, a nawet smutna. Ubrana w czarny, zbyt obszerny płaszcz. Stoi z otwartą torebką, daleko od męża, na tle wielkiego samochodu, który jest oznaką bogactwa i luksusu, ale niekoniecznie szczęścia rodzinnego. Jej małżeńskie szczęście szybko zamienia się w cierpienie, poczucie odrzucenia, niezrozumienia i samotności. Relacje między rodzicami mają duży wpływ na dzieci. Pomiędzy czwórką dzieci Gombrowiczów przebiega swoista linia demarkacyjna, która kładzie się cieniem na ich przyszłości. Dwóch pierwszych synów przyszło na świat rok po roku, gdy rodzice byli młodym małżeństwem. Irena, gdy między nimi coś już się psuło, i córka, widząc fizyczny wstręt ojca do matki, całkowicie odsunęła się od spraw cielesnych i schowała w sferze ducha. Nie kochała i nie czuła się kochana. Tak jak Witold. Kolega Witolda ze szkolnej ławy, Tadeusz Kępiński, pisze: Gombrowicz ani ojca, ani matki nie kochał. W pewnym momencie nabrał przekonania, że matka w ogóle nikogo nie kocha. Któregoś dnia wytelefonował mnie, jak zwykle, gdy nie wychodził z domu. Siedziałem koło jego łóżka, a on mierzył temperaturę. Pani Antonina weszła do pokoju i zapytała, jak się sprawy mają. Miał kilka kresek. Oświadczyła, że trzeba wezwać doktora.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium, to zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18:00 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
9: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: U nas tak się mówi, że poziom teatru wyznacza również kantyna. Ale to oczywiście tak między nami. Czasem opery nie są w centrach gastronomicznych świata. No i te kantyny są różne.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
14: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
12: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja miałem ksywę Pskoczek, Einspringer. Do południa miałem próbę orkiestrową na scenie uprowadzenia z Serraju Mozarta. O pierwszej telefon mojego jeszcze nie agenta wtedy, że wieczorem jest potrzebny Grinucci w Zurychu i tylko żona spakowała walizkę, ja skończyłem jedną operę w samolot. Przymierzyłem spodnie, akurat pasowały od kolegi.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą
1: miejsce trzecie
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne już dziś od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Garderoba tenorowa w Metropolitan Opera, okna wymagają uszczelnienia. Ja już nawet zastanawiałem się, czy nie wezmę jakiegoś pana z dzisiaj, z Greenpointu, nie zatrudnię, żeby to trochę doprowadził do porządku. I wtedy będę miał prawo powiesić sobie w garderobie tabliczkę, że to okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Fantastyczna sprawa. Może to w przyszłym roku zrobię.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Po reklamie.
9: Twoja prywatna sala kinowa. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś jego gościem będzie pochodzący z Górnego Śląska tenor liryczny, laureat operowego Oscara i jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich śpiewaków na świecie, Piotr Beczała. Zapraszamy.

0: Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Zazwyczaj mówię, że dzisiaj naszym gościem jest... Dzisiaj muszę posłużyć się inną formułką. Dzisiaj my jesteśmy gośćmi u Piotra Beczały. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: To jest ta garderoba, w której pan zawsze bywa, kiedy pan gra w Teatrze Wielkim w Warszawie?
1: Chyba to jest ta właśnie podwójna garderoba, właśnie z takim pianinkiem pomiędzy, bardzo sympatyczna, światowy poziom.
0: A przywiązuje się pan do garderób?
1: Nie.
0: Jest panu obojętne, gdzie pana ułożą, usadzą, położą?
1: No, to z garderobami to jest tak jak z pokojami w hotelach. Musi być odpowiednio wyciszona i miła atmosfera. Tyle więcej nie potrzebuję. Ani metraż nie jest istotny tutaj. Ale no, spędzamy jednak trochę czasu przed spektaklami, w trakcie. Są przedziwne garderoby, także tu można całą listę zrobić i od najgorszej do najlepszej i od najciekawszej.
0: To ciekawi mnie taki ranking, tak? W których teatrach są najgorsze.
1: No ktoś, kolega ostatnio mówił, że podobno według niego w Madrycie jest najlepsza, są najlepsze garderoby. Takie moim zdaniem nie do końca.
0: To słychać, że jesteśmy w teatrze.
1: Tak, jesteśmy w teatrze, tak. Ale moim zdaniem taka najciekawsza garderoba to jest Bayreuth. W tym Festspielhausie, gdzie nie ma, teraz zrobili

0: klimatyzację pomiędzy tam, ale jeszcze w garderobach nie ma. Tam jest zawsze bardzo gorąco w lecie. I to jest naprawdę bardzo uciążliwe, powiedzmy tak.
1: To widocznie są garderoby, które mają nauczyć pokory też.
0: Owszem, albo zmuszają do inwestowania w teatrze, jak na przykład garderoba tenorowa w Metropolitan Opera. Okna wymagają uszczelnienia. Ja już nawet zastanawiałem się, czy nie wezmę jakiegoś pana z dzisiaj z Greenpointu, nie zatrudnię, żeby to trochę doprowadził do porządku i wtedy będę miał prawo powiesić sobie w garderobie tabliczkę, że to okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Fantastyczna sprawa. Może to w przyszłym roku zrobię.
1: Jeszcze zatrzymując się na chwilę przy garderobach, a jest jakaś taka, do której pan tęskni? Taka, w której się pan czuje jakoś tak najbardziej u siebie, jak pan wchodzi tam?
0: Szczerze? Nie. Była taka w Curychu, bo spędziłem tam wiele lat. Bardzo dużo spektakli śpiewałem i tam jest oczywiście tenorowa garderoba, gdzie na płuce są wystawione buty solistów, tenorów, którzy tam śpiewali i dopóki tam moje buty stały, bo śpiewałem więcej w tym teatrze niż obecnie, to była to moja ulubiona garderoba, ale kiedy znikły moje buty, przestała być.
1: Pora się zbierać, bo buty znikają.
0: No właśnie.

0: reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
13: Dobry design i nowinki zza oceanu.
12: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
13: To nasz plan na życie z klasą.
12: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
14: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: Czołówka filmowych tematów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To są Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic śpiewak operowy Piotr Beczała.
1: Czy ja dobre mam informacje, że pan tutaj przyleciał prosto z Wysp Kanaryjskich?
2: Tak.
1: To właściwie nie zmienił pan klimatu, bo przyjechał pan do Warszawy.
2: Jest cieplej.
1: No właśnie, że troszkę cieplej. A ma pan jakiś specjalny zestaw, taki operowy zestaw podróżniczy taki? W ogóle sprawdza pan na przykład prognozę pogody, jak pan jedzie do
2: jakiegoś... Ja to nic, ale żona zawsze sprawdza. I to detalicznie. Mm-hmm. 2 stopnie różnicy robią potężną różnicę.
1: I co, i wtedy się przepakowuje specjalne rzeczy, kalosze?
2: Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy teraz w trasie praktycznie 3 miesiące. I to od momentów, kiedy było naprawdę chłodno jeszcze, kończymy to 2 sierpnia. Koncertem Neuschwanstein, tam gdzie Wagner, ten zamek
1: szalonego
2: króla, no to trzeba się przygotować na wszystkie okoliczności, no i to jest pewien problem, prawda?
1: No to ile walizek wozi ze sobą Piotr?
2: Mamy auto spakowane po dach, także to jest auto duże.
1: Czy to już jest ten etap pana kariery zawodowej, kiedy łatwiej jest wymienić teatry, w których pan jeszcze nie wystąpił?
2: No.
1: A są w ogóle takie, w których pan jeszcze nie wystąpił, a
2: tak,
1: w których należałoby wystąpić?
2: A nie, to tak należało. To może nie do końca, ale na przykład są ciekawostki teatralne, jak na przykład w Sydney ta słynna opera. Mhm. Nie byłem nigdy w Australii, ale Sydney opera nie należy jakby do tych głównych, to jest bardziej budynek, jakby atmosfera, ale tam nie ma operowej kompanii, żeby koniecznie tam wystąpić. Nie należy do tak zwanego, jak ja to mówię, Grand Slamu operowego, który też się zmienia. Mm-hmm. Do tego Grand Slamu należy na pewno Met, na pewno Wiedeń. Kiedyś była La Scala, ale w zależności od sezonu i na pewno kiedyś też był Covent Garden, ale to się też zmieniało. Tam ten, do tego rankingu doskakiwał Monachium, czasem Paryż, czasem Berlin, czasem Zurych kiedyś też był tak traktowany, ale to nie jest tak jak w tenisie.
1: Ale to od czego zależy właśnie ten zestaw żelazny? Od tego, kto zarządza taką instytucją, jaki repertuar proponuje, jaki poziom się tworzy?
2: To jest wszystko płynne. Oczywiście kiedyś, w czasach, kiedy ja zaczynałem, tam w 90-tych latach, to było jasne. To był Metropolitan, to był Wiedeń, to była La Scala i to był Covent Garden. Z moich obserwacji po iluś tam latach, to się stało dosyć płynne, ponieważ też teatry mają swoje ambicje, prawda? Również wasza ma swoje ambicje. I to gdzieś tam zawsze się przesuwało, to znaczenie od sezonu do sezonu. Czasem mniej udany sezon potrafił, znaczy w moich oczach oczywiście, to jest moje subiektywne zdanie, no wywalić z takiego top rankingu jakiś teatr, a po pewnym czasie Zurych na przykład, kiedy ja zaczynałem w Zurychu, to był wybitny teatr. Nieduży, co prawda, ale tam śpiewał Pavarotti, Domingo, Freni, Kraus, sami najlepsi, wszyscy, Carreras. Pamiętam taki tydzień, że ja rzeczywiście byłem młodym, początkującym tenorem. To był taki tydzień, tak, w poniedziałek Pavarotti miał swój recital, we wtorek Domingo śpiewał Pajace, w środę Carreras śpiewał Sly, w czwartek Kraus śpiewał Lucy z Lammermuru, a w Nilsikow w piątek coś tam jeszcze, już nie pamiętam dokładnie, ale to takie były czasy. A teraz to oczywiście troszkę potem miał taki słabszy moment, potem znowu był troszkę lepszy i tak dalej, ale to jest wszystko relatywne.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Artura Andrusa. Dziś jego gościem jest Piotr Beczała.
1: Od czego zaczyna pan, nie chciałbym powiedzieć zwiedzanie, ale bycie w miejscu, do którego pan przyjeżdża pierwszy raz występować? To jest od zobaczenia sceny?
2: No pewnie to się wiąże oczywiście z tym, że miejsce, w którym mam wystąpić, czy sala koncertowa, czy teatr, trzeba zobaczyć. No, u nas tak się mówi, że poziom teatru wyznacza również kantyna. Ale to oczywiście tak między nami.
1: Coś też trzeba, mnie ranking kantyn interesuje.
2: Coś trzeba jeść, prawda? Czasem opery nie są w centrach gastronomicznych świata. No i te kantyny są różne.
1: No, to też ranking.
2: Zurych super.
1: Tak?
2: Fantastycznie. Oczywiście ma wszystko swoją cenę, ale kantyna w Zurychu pierwsza klasa. No, Covent Garden można się spierać. Met masakra.
1: Po prostu amerykańskie jedzenie.
2: No fast food totalny. To jest, to tam naprawdę nie ma co jeść. To już lepiej wyskoczyć na zewnątrz i coś. Ale są takie, no, Wiedeń bardzo dobrze. Poziom pierwsza klasa. To zastanawiamy na przykład w Wiedniu, ponieważ w Wiedniu w kantynie nawet atmosfera jest bardzo piękna, fantastyczna i tam i technicznie jedzą przy jednym stole ze śpiewakami i tak dalej. Zastanawiam zawsze to, że tam jest na przykład 8-9 gatunków wina. A że wiadomo, śpiewacy nie piją, przynajmniej w czasie spektaklu albo przed spektaklami, czyli wtedy, kiedy ja jestem w operze, to mi się jeszcze nie zdarzyło. Ale zestaw alkoholi bardzo zacny.
1: No ale kantyna po spektaklu też może być otwarta, prawda?
2: No właśnie rzadko.
1: Aha.
2: Właśnie
1: już
2: rzadko.
1: Nie ma jak tego
2: poza sprawy. Spektaklem to jednak się idzie do restauracji gdzieś obok. I tu też Wiedeń jest prymat Wiednia nad innymi teatrami.
1: A jeszcze wracając do tej tabliczki, która być może przy oknie w Metropolitan Opera będzie zawieszona, że okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Czy pamięta pan jakieś takie miejsca, właśnie tabliczkę, o butach już wspomnieliśmy, ale może zdjęcie na przykład, które zrobiło na panu jakieś piorunujące wrażenie, kiedy pan pierwszy raz to zobaczył, że ktoś taki tutaj był na przykład, coś, że tu się działa historia w tym miejscu.
2: Znaczy ja to właściwie od początków jakby mojego takiego międzynarodowego latania i śpiewania już zauważyłem. Ja śpiewałem w La Scali swój debiut w 1996 roku. To był tylko koncert, co prawda, ale z Mutim. I byłem w garderobie Pavarottiego jako tenor. Zawsze jest przydzielany tenorowy, garderoby są tenorom przydzielane. I pamiętam, to było przed remontem jeszcze La Scali. Masakryczna była ta garderoba. Już nie mówię o tym, czym tam pachniało i tak dalej. Ale ten remont był bardzo konieczny. Ale co mnie na przykład tak zaciekawiło, to jak się śpiewa w Konzerthausie czy w Musikverein w Wiedniu koncerty, to są oczywiście stare plakaty sprzed 100 lat. No to my dzisiaj jak śpiewamy koncert, no to jest, jak śpiewam teraz koncert, to mam 8 wielkich arii plus oczywiście bisy, no to się gdzieś tam w granicach 10-12 arii wszystko kręci. Jak śpiewam koncert pieśniarski, no to jest praktycznie godzina 20 minut czystej muzyki. A wtedy, jak się widziało plakat, na przykład Lotte Lehmann, wielka śpiewaczka, naśpiewała dwie pieśni, potem skrzypek zagrał jakiś kawałek na skrzypcach, potem ona znowu dwie pieśni i koniec pierwszej części. W drugiej części dwie pieśni, jakąś arię, skrzypek zagrał coś tam i dwie pieśni i koniec. Także to zastanawiające było, że jednak ludzie przychodzili na spektakle, na koncerty z takim skromnym jakby programem. Oczywiście pewnie tam bisów było ze 20, to już, ale to jest troszkę inny. Na plakacie to wygląda dosyć ciekawie.
1: Albo może przerwy były dużo dłuższe.
2: Może ludzie klaskali dłużej, nie wiem.
1: Albo w czasie przerwy jechali do domu, wracali na
2: przykład, na
1: drugą
2: też,
1: część.
2: Też mogło być tak.
1: Też mogło być coś takiego.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś jego gościem jest śpiewak operowy, tenor liryczny Piotr Beczała.
1: Jak przegląda się pana życiorys artystyczny, bardzo często pojawia się hasło debiut, bo zdaje się, że akurat w teatrze operowym można mieć wiele debiutów.
2: Można.
1: Co nie jest charakterystyczne dla innych teatrów na przykład, bo zazwyczaj ktoś ma jeden debiut i na tym się liczba debiutów kończy. Pan ma za sobą wiele debiutów, bo to debiuty w różnych teatrach, debiuty w różnych rolach, w różnych spektaklach.
2: Ale można zauważyć, że z wiekiem ta ilość debiutów maleje.
1: No właśnie, ale myśli pan, że czeka pana jakiś debiut albo marzy się panu jakiś debiut kolejny?
2: Ja z tymi marzeniami to trzeba być ostrożnym, ale co roku mam debiuty. W zeszłym roku debiutowałem rolą Andrea Szynie w Salzburgu. Fantastyczny debiut. Debiutowałem też tą rolą scenicznie w Metropolitan Opera. Będę debiutował w przyszłym roku Parsifalem w wiedeńskiej Staatsoper. Także to gdzieś tam, jak śpiewa się jedną, zadebiutuje się w roli, no to potem ma się szansę zadebiutować tą rolą na scenie w 10 teatrach, prawda? Tych debiutów faktycznie może być sporo.
1: To ciekawostka będzie, jeśli ja zapowiadając to nasze spotkanie powiem, że naszym gościem
2: debiutant.
1: Będzie debiutant.
2: Absolutnie.
1: Piotr Beczała.
2: Specjalista od debiutów.
1: Debiutant Piotr Beczała. Używa się też w tym pana życiorysie zawodowym takiego określenia, i tu nie ma na pewno żadnej przesady, światowej sławy śpiewak.
2: No mówi się tak, tak.
1: Tak. I ciekaw jestem, czy jesteśmy w stanie stworzyć definicję taką, kiedy sława staje się światowa, kiedy można uznać, że ktoś ma już światową sławę. Bo ja sobie wyobrażam, że może być takim sygnałem takiej światowej sławy sytuacja, kiedy idzie pan po małej tajskiej wiosce i wyskakuje ktoś i krzyczy: o, Mister Beczała.
2: No.
1: Że to już może być dowód światowej sławy, ale może ma pan jakąś inną definicję.
2: No z tą tajską wioską to pan poszedł trochę po bandzie. No, ale zdarza się często, że na przykład na lotniskach, w samolotach ludzie, szczególnie na przykład, nie wiem, w polskich liniach lotniczych czy austriackich, faktycznie w Austrii, w Wiedniu można zostać przez taksówkarza rozpoznanym, prawda? I to jest dosyć sympatyczne, ale ja anegdotę może powiem, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Nasz wielki Jan Kiepura śpiewał w Wiedniu, śpiewał Fausta i jego przyjaciel Adam Didur namawiał go bardzo, żeby Jan Kiepura podpisał kontrakt z Metropolitan Opera, że to jest absolutny top of the top i on tam musi zaśpiewać, ponieważ wszyscy najwięksi śpiewacy śpiewają w Metropolitan Opera. Trzeba wiedzieć, to były przedwojenne czasy i tak dalej. Adam Didur był 20 lat solistą w Metropolitan Opera. No i Jan Kiepura wyszedł po spektaklu przed Operę Wiedeńską, spytał się panienki sprzedającej kwiatki: czy pani wie, kim ja jestem? Mówię: no oczywiście, Kamerzęgę Jan Kiepura. Czy pani wie, kim jest ten pan? Nie. Po co mi Metropolitan Opera? Więc to wszystko można traktować bardzo regionalnie również.

0: reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień. Dziś u Artura Andrusa jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich śpiewaków operowych na świecie, Piotr Beczała.
1: Padło to nazwisko, to ja już skorzystam z tej okazji, że padło to nazwisko. Czy potem tej, zdaje się, cioci, która powiedziała, że kiepurą to ty nie będziesz, no, miał pan okazję powiedzieć, a jednak zostałem?
2: Nie, to były inne czasy. Ciocia była bardzo sympatyczna, ale to był moment, kiedy ja faktycznie zaczynałem swoją przygodę ze śpiewaniem i ten śpiew operowy nie był traktowany poważnie w środowisku, z którego ja się wywodzę. Może nie był traktowany jako zawód. Tylko jako taki hobby, fanaberia, Także nie ripostowałem, że tak powiem, stwierdzenia mojej cioci.
1: W tym życiorysie też się pojawia często i to jest wykorzystywane, bo to pewnie jest takie plastyczne bardzo i nośne w takiej opowieści o karierze Piotra Beczały. Bardzo często jest akcentowane to technikum mechaniczne, które pan ukończył. Tak jakby to dziwiło ludzi, że ktoś po technikum mechanicznym może zostać śpiewakiem operowym.
2: No, ojciec Kiepury był piekarzem i Kiepura też pracował trochę w tej piekarni. Ojciec Pawlotiego był piekarzem, więc ja też tak już, żeby pójść za ciosem, mówię, pójdę na 2 miesiące do piekarni. Jako student.
1: W piekarni,
2: pracowałem,
1: tak?
2: W piekarni 2 miesiące na sypie chleba, także potem przez miesiąc nie mogłem na chleb patrzeć, ale to jest inny temat zupełnie. Także pewne rzeczy trzeba też umieć, no, pomóc pewnej sytuacji. Bo a kto wie? Może to jest ten...
1: Zwłaszcza, że też często się mówi o pana pasji motoryzacyjnej. Są akcenty,
2: ale ja zbyt praktyczny człowiek jestem, żeby aż za bardzo w tym kierunku podążać.
1: Ale nie przydały się nigdy nabyte umiejętności w technikum mechanicznym do realizowania tej pasji?
2: A pewnie, że się przydały, że myśmy tam z kolegą nawet śpiewali, piłując knagi na warsztatach, więc może to też miało jakiś wpływ na mój rozwój wokalny. Śpiewaliśmy Annę Marię. Kto to? Czerwone gitary, prawda?
1: Anna Maria,
2: tak.
1: Wspomniał pan o tym momencie, kiedy ten śpiew nie był traktowany poważnie w środowisku, z którego się pan wywodził, a ja też sobie przypomniałem, że parę tygodni temu właśnie w tej audycji rozmawialiśmy z młodym wokalistą i tam padło pana nazwisko, ale padło właśnie w kontekście tego początku pana kariery zawodowej. Ja wymienię pewnie to nazwisko i panu się od razu powinno ono skojarzyć. Ten młody wokalista ma na nazwisko Myrczek. Czyli już pan kojarzy,
2: oczywiście.
1: Jakie to są.
2: Świetny wokalista zresztą. Świetny wokalista. Pamiętam jego My Way po polsku zaśpiewaną na takiej uroczystości właśnie w Czechowicach. Przepięknie, fantastycznie. To jest syn oczywiście Ani Szostak-Myrczek i Adama. Świetny.
1: A pani Ania miała duże znaczenie dlatego, że pan...
2: Nie, no właśnie to ona się... mnie, że tak powiem, namówiła. Mm-hmm. To właśnie jest jej wina wszystko. Mm-hmm.
1: Ale w jaki sposób pana namówiła? Co, usłyszała pana gdzieś
2: Ja byłem chórz oczywiście w tych madrygalistach wtedy, bo to teraz jest oczywiście bardzo profesjonalny zespół, ale wtedy to był taki... półprofesjonalnych, 16
3: Szanowni
2: osób.
3: Państwo, koniec przerwy na scenie kameralnej. Koniec przerwy.
2: Ciągle jesteśmy w Teatrze Wielkim.
1: Tak jest, i znaczy, że my jeszcze możemy rozmawiać.
2: Jeszcze możemy, tak.
1: Niech sobie
2: tańczą. Tak. Nie, no właśnie Ania Szostak-Myrczek namówiła mnie, żebym w ogóle pomyślał o śpiewie solowym, bo ja tam sobie śpiewałem w tym chórze, nawet mieliśmy jakieś solowe występy, prawda, rosyjski zaliczałem dzięki solowym występom w chórze Moniuszko. Więc to już zobaczyłem wtedy, że śpiewanie może coś fajnego, zamiast się uczyć, to można zaśpiewać solo w rosyjskim festiwalu. No dzisiaj może to mało popularne, prawda? Był festiwal muzyki rosyjskiej i ja dostawałem solówkę. Wtedy zaśpiewałem solówkę i rosyjski zaliczony. Fantastyczna sprawa. Ale faktycznie Ania namówiła mnie na tego, żeby zacząć studiować. Musiałem nadrobić w ciągu 7 miesięcy parę lat szkoły muzycznej, ale się udało. I, że tak powiem,

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Piotr Beczała.
1: To jest chyba taki moment w życiu każdego człowieka, który decyduje się na to, że scena będzie jego życiem, że no, musi się pojawić jakiś łut szczęścia, to znaczy ktoś musi zobaczyć, ktoś musi powiedzieć, ktoś musi dodać tych skrzydeł i dopiero wtedy się to zaczyna. Różni artyści oceniają te proporcje szczęścia do pracy. Niektórzy mówią, że tak naprawdę to jest 90% szczęścia, 10% pracy.
2: To zależy. Mhm. To zależy. Oczywiście na różnym etapie kariery różnie to jest traktowane. Czasem potrzeba na początku dużo więcej pracy. To szczęście to jest gdzieś tam drugorzędne, ale jest coś takiego, takie stwierdzenie, że ta kariera buksuje w miejscu, prawda? Mhm. Że ktoś niby śpiewa dobrze, niby coś wszystko robi okej, ale brakuje mu tego, że te planety ułożą się, prawda, w jakiejś konstelacji, spotka kogoś w tym momencie, ktoś kogoś usłyszy i tak dalej. I ja miałem kilka takich momentów, że jakby postsynchron, jakby później się dowiedziałem, że ktoś był na moim spektaklu, usłyszał i tam komuś coś powiedział i dlatego gdzieś na jakiś kontakt dostałem i tak dalej. Także to absolutnie to jest jakby fakt niezaprzeczalny, że to jest dosyć istotne.
1: Jest jeszcze, i to się często pojawia w życiorysach różnych artystów, taka instytucja, pozornie wydawałoby się, że błaha, ale jak się spojrzy, ile razy ona w życiu zmieniła różnym ludziom dalszy ciąg ich życia, mówię tutaj o zastępstwie.
2: O tak.
1: Że jak się wchodzi za kogoś na zastępstwo i nagle się coś takiego, panu się takie przytrafiło?
2: Ja miałem ksywę skoczek, Einspringer po niemiecku. Ja przez kilka lat w Linzu siedziałem, że tak powiem, na etacie, ale jak już troszkę obrosłem w piórka, zrobiłem troszkę repertuaru, no to miałem też troszkę wolnego czasu więcej niż teraz, będąc na etacie. Jak gdzieś coś tam się działo, no to ja wtedy oczywiście w samolot, czy w samochód, czy w pociąg, cokolwiek, i byłem w stanie wskoczyć, przeuczyć się dialogów w godzinę w jakimś czarodziejskim flecie, czy wtedy śpiewałem sporo Mozarta i operetki. Także to bardzo, bardzo, bardzo często mi się zdarzało. No i mój początek w Zurychu był taki właśnie, że do południa miałem próbę orkiestrową na scenie uprowadzenia z Seraju Mozarta. O pierwszej telefon mojego jeszcze nie agenta wtedy, że wieczorem jest potrzebny rynuczyk w Zurychu i ja tylko, że ona spakowała walizkę, ja skończyłem jedną operę w samolot. Przymierzyłem spodnie, akurat pasowały od kolegi i tak się to, że tak powiem, złożyło. Znaczy moje debiuty, takie główne debiuty wtedy początkowe, czyli właśnie w Zurychu, potem dostałem kontrakt na 3 lata od razu, na drugi dzień. Jeszcze nie wiedziałem o tym. Ale też w Wiedeńskiej Staatsoper 2 tygodnie później debiutowałem. Też kolega zachorował i ja wskoczyłem. Czy w Salzburger Festspiele. Ja miałem kontrakt na Cavera w innej operze, ale tak się złożyło, że zadzwonili, ja byłem w Polsce, że już bilet czeka w Krakowie, a to w ogóle historia zwariowana zupełnie była. Przyjechałem do Salzburga, miałem zaśpiewać Uprowadzenie z Seraju, czyli Belmonte, a szefowa, teraz moja dobra przyjaciółka, Ewa Maria Wiese, mówi: Piotr, a jak z staminem u ciebie? Ja mówię, no 3 miesiące nie śpiewałem, tak... Dialogi się przeuczyć, ja tutaj mam kontrakt. No tak, ale tam jest telewizja i kolega chce zaśpiewać tu, ale czy byście się nie zamienili? Okej. Także to było dosyć, wtedy pierwszy raz i ostatni miałem okazję na kontakt z Hermanem Preyem, wielkim, genialnym barytonem. On już wtedy był pan na emeryturze, ale bez prób, nie miałem prawie żadnych prób z kolegami, z nikim do tego czarodziejskiego fletu. I tak stoję, śpiewam tą scenę z tym, on śpiewał Sprechera. I nagle słyszę, Hermann Prey śpiewa. Ja mało nie puściłem tych lejców takich, co to tam, byłem tak zszokowany. Także to takie historie bardzo ciekawe.
1: To jest też przesłanie dla artystów, którzy może słuchają tej naszej rozmowy, żeby się nie bali zastępstw. To znaczy, jak kogoś gardło boli, to niech nie boją się dopuścić kogoś innego.
2: Tak, absolutnie. Ja pamiętam historię, że ja w sensie bardzo lubię historię w ogóle, opery i tak dalej, i tak, biografię śpiewaków. Przecież debiut Fritza Wundelicha, mojego idola wielkiego, jako Tamina, było dlatego, że jego kolega wielki wtedy, Wolfgang Windgassen, który śpiewał wtedy naprawdę Wagnera wszędzie, od Bayreuth po Met, coś się źle czuł i mówi: to ja dzisiaj tego Tamina zostawię, dajcie temu młodemu Wundelichowi, a ja zaśpiewam Geharnisztę, czyli tego zbrojnego. no zaśpiewam spektakl ten, ale żeby tu sobie zadebiutował chłopak. I to był początek właściwie takiej internacjonalnej kariery Fritza Wunderlicha.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach Artura Andrusa gości jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich śpiewaków operowych na świecie, Piotr Beczała.
1: Skoro interesuje się pan historią opery, to ciekaw jestem, czy ten wątek gdzieś się pojawił, bo mnie on zaczyna świtać, czy tego by nie trzeba było zbadać. Czy nie powinno się powołać czegoś takiego, co ja sobie w skrócie nazwałem OOH, czyli operową organizacją harcerską?
2: Bo jest pan, pięknie.
1: Bo jest pan kolejnym artystą, w którego życiorysie znajduje ten wątek harcerski. Być no, tak. Może on nie miał wpływu na...
2: No, nie mieszamy. Dalsze... Dzisiaj się o harcerzach mówi też różnie, więc... Ale rozumiem harcerstwo, tak.
1: Tutaj też w tym teatrze rozmawiałem jakiś czas temu z Wojciechem Gierlachem, którego zresztą pamiętam, bo byliśmy w jednej drużynie harcerskiej. I ja pamiętam, jakie to miało wpływ, jak on wtedy miał popisowy numer pod tytułem Diana na ogniska. I pan też?
2: Oczywiście, że ta Diana to był absolutny obowiązek.
1: To być może, że i harcerstwo, i Diana to były może. Te elementy jakieś. To.
2: Jest, ale harcerstwo tak, to był duży, to ja co roku jeździłem, pamiętam, do Podlesic się jeździło, koło Katowic, tam na koło Sosnowca niedaleko. No, to co roku było, chyba 7 lat rzędu jeździłem na obozy i no, tam się nauczyłem na gitarze grać, krew szła z palców, bo to była troszkę toporna gitara, ale jakoś dawaliśmy radę.
1: A zdarza się panu dzisiaj sięgnąć po gitarę?
2: Nie, czy? To już nie te czasy. Zostawiam takie, że zostawiam zawodowcom.
1: Lepiej nie sięgać.

0: Ja w takich sytuacjach zawsze mam carte blanche, znaczy wolną rękę. Oczywiście z ustaleniem nie wymyślam, Diany nie zaśpiewam, prawda? Więc to,
1: no, jeszcze do jutra trochę czasu zostało.
0: Na bis, prawda? Ale nie, mam wolną rękę w kształtowaniu programu i staram się zawsze, żeby on miał jakiś taki też dramaturgiczny przebieg, żeby to nie było, nie wiem, koncert życzeń od sasa do lasa, tylko żeby to miało ręce i nogi i gdzieś tam też dla mnie, żeby to było możliwe, bo to jest jednak no, sporo trudnych bardzo arii. I one muszą mieć też pewien dramaturgiczny przebieg i żeby publiczność miała z tego jak najwięcej. Mhm. Także to całkiem, że tak powiem, moja robota.
1: I to rozumiem, że ten repertuar dokładnie w tym układzie jest przygotowany specjalnie na ten wieczór? Czy można pana jeszcze gdzieś z tym zobaczyć?
0: Nie, oczywiście ja mam różne koncerty i to nawet w Polsce miałem koncert niedawno w Zielonej Górze. Pierwszy raz w życiu zresztą. Bardzo, bardzo pięknie.
1: Czyli debiut.
0: Debiut absolutny, potrójny właściwie, bo debiut w Zielonej Górze, debiut z tą orkiestrą i debiut z basenem Makiki, z którym pierwszy raz pracowałem, także fantastycznie. I był troszeczkę podobny koncert, jeżeli chodzi o repertuar. To u mnie tak wygląda teraz już szerzej rzecz biorąc, tak, bo ja śpiewam trochę tego Verdiego, trochę Pucciniego i innego werystycznego repertuaru. Oczywiście Moniuszko zawsze jest w moim repertuarze, jeśli mam wolną rękę do wyboru. No teraz jeszcze Wagnera, ponieważ tak pomyślałem sobie, że tyle się o tym moim Lohengrinie mówiło, więc pokażę jakby ukrytą opcję niemiecką też tutaj.
1: Ale poza tym połączyć Wagnera z Moniuszką, to przecież szlachetne połączenie.
0: Ja też tak uważam. Szczególnie, że między prapremierą Lohengrina a prapremierą Halki chyba tylko 2 lata.
1: No, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Piotr Beczała.
1: Jak dostaje pan propozycję, jeszcze się kiedyś zdarzyło ta sytuacja, która jest szeroko opisywana i też do historii opery na pewno wejdzie, jak pan zmusił właściwie jednego z dyrektorów do tego, żeby wystawił Halkę tak. W Wiedniu. Teraz pan stawia też takie warunki, że Moniuszko musi być, bo bez Moniuszki nie śpiewa.
2: Nie, jeżeli mam... Jest taka sytuacja, że ten Moniuszko się już naprawdę troszeczkę na świecie ugruntował. Nierzadko dzięki temu, że często go wykonuję. Bo to nie są wykonania dla polskiego klubu w Chicago, tylko to są wykonania w największych teatrach czy salach koncertowych na świecie, więc to też ma pewne swoje znaczenie. Nic przeciwko wykonywaniu oczywiście Moniuszki w sali na Jackowie.
1: Oczywiście.
2: To nie ma nic oczywiście negatywnego w tym. Ale chodzi o to, że po prostu ten Moniuszko się już obronił przez tą premierę w Wiedniu. Ludzie bardzo dobrze odebrali tą premierę i zawsze, jeżeli ja wplatam w moje recitale Moniuszkę, Karłowicza czy innych polskich kompozytorów, zawsze to jest dobrze odbierane, ponieważ ludzie mnie znają, wiedzą, że ja coś robię, to jest warte zachodu.
1: Ale czy w tych miejscach, w takich najważniejszych miejscach, o których pan przed chwilą wspomniał, zauważył pan, że jakiś czas temu trzeba im było trochę tłumaczyć, kto to jest Moniuszko?
2: Oczywiście, tak? Że tak. To się zawsze jest krok po kroku. Przykład Madrytu. Znam bardzo dobrze dyrektora Madrytu, Jana Motobosza, z którym rozmawiałem, że wystawiliśmy Halkę w Wiedniu, co by było, może by zrobił wznowienie w Madrycie, potem był COVID oczywiście, wszystko się rozsypało, ale był pomysł, żebym zaśpiewał recital taki galowy właśnie, jak teraz w Teatrze Wielkim i zaproponowałem mu, że może by troszkę polskiego repertuaru. Mówię, bardzo dobry pomysł, to zróbmy tak, że jedna część jest włoskie wyryzmo, a druga część będzie cała poświęcona muzyce polskiej i były 4 polskie arie. I plus 2 na bis. I publiczność w Madrycie była zachwycona. Nowowiejski, legenda Bałtyku, fantastyczna muzyka. Nie ustępuje nic Maskaniemu. Także to było naprawdę dla mnie ważna sprawa. I rezultat tego koncertu był taki, że 2 lata później zaśpiewaliśmy 2 koncerty, Halkę kompletnie koncertowo. Właśnie z Łukaszem Borowiczem, ale właśnie z orkiestrą z Teatru Real. Także tak krok po kroku miałem 2, właściwie 3 recitale w Carnegie Hall, solistyczne, pieśniarskie, gdzie zawsze ten Moniuszko czy Karłowicz się pojawił i zawsze był bardzo dobrze odebrany.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic, a rozmawiają Artur Andrus i Piotr Beczała.
1: Też sobie pomyślałem, że w ramach tej akcji promocji, którą pan prowadzi, i my o tym doskonale wiemy, że ta muzyka polska i te polskie nazwiska dzięki panu gdzieś tam docierają do ludzi, do których pewnie wcześniej nie mogły ze względu na dobór repertuaru na przykład dotrzeć. Też sobie pomyślałem, że dobrze by było, żeby pan też wprowadził taką zasadę, przepraszam, że podpowiadam takie rzeczy, ale tak mi to wpadło do głowy, że jak któryś z dyrektorów chce pana zatrudnić, to najpierw musi się nauczyć ładnie wymawiać Czechowice Dziedzice.
2: Mnie wystarczy, że jak się nauczą wymawiać Piotr Beczała, to już byłoby bardzo dobrze, bo nie uwierzy pan, jakie wersje już słyszałem, i to też już jest prawie kabaret.
1: Nie namawiali pana, żeby to troszkę umiędzynarodowić jakoś?
2: Nie da się, ponieważ trzeba było zmienić pisownię zupełnie. Trzeba było zamiast E udać W, czyli W, a zamiast C, Z, czyli 3, trzeba by dać CH.
1: Więc no to już by było rzeczywiście karkołomne.
2: Ja mam taką teorię, że jest taka tenisistka, przecież gra z igą bardzo często, Jessica Pegula. Przecież to jest zwykła piguła, a przepraszam, niezwykła.
1: Niezwykła piguła.
2: Przecież on i tatą jest pochodzący z Polski biznesmen. No przecież na 100% jestem pewny, że pan nazywał się jakoś tam Piguła. I przełożył to na Pegula.
1: To już nie to samo,
2: no przecież.
1: Pomyślałem sobie, że jeszcze wykorzystam okazję tę, że spotykamy się, tak jak już wspomniałem, w przeddzień pana występu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, ale ten przeddzień to jest Dzień Matki, Dzień Mamy.
2: No właśnie.
1: Zapytam, pan wspominał o tym wiele razy, że mama trzymała za pana kciuki,
2: zawsze,
1: że wspierała pana w tym.
2: Będzie jutro oczywiście na koncercie.
1: A pamięta pan pierwszą jej wizytę na pana koncercie? Pierwszy raz, kiedy zobaczyła
2: to jeszcze, na dyplomie było oczywiście. Mój dyplom to był w Katowicach w 92 roku, gdzie to był Oniegin, śpiewem Leńskiego, jako recital dyplomowy, i miałem taki pół recital, ponieważ komisja uznała, że ten Oniegin to trochę za mało śpiewania na dyplom jest, a ja wtedy miałem kontrakt w Lińcu, więc komisja uznała, że trzeba mi troszkę utrudnić życie, więc musiałem w pierwszej części zaśpiewać taki pół recital, a w drugiej części było Oniegin. Ale nieważne, to był bardzo przyjemny, piękny wieczór i to właśnie był pierwszy raz, gdzie moja mama była, czy cała moja rodzina oczywiście była na moim występie. O, tak bym to powiedział, ale i w La Scali była, i była w Covent Garden. Tata siedział koło wdowy po Sikorskim. To nie wiem, czy pamiętał coś z mojego śpiewania, ale to na pewno był, to pamiętam, bo historie były o tym, że siedział koło wdowy po Sikorskim. Także czasem jeżdżą. Mój tata już nie żyje niestety, ale mama ma się świetnie i właśnie jutro będę miał dwie arie o mamach. Także śpiewam Mama z Kawalerii Rustykany. I śpiewam oczywiście Matko moja miła, Stefana z ulubiona, zawsze mamy widzę, mówię, o Matko moja miła, więc to dla mojej mamy.
1: To jest może jakiś pomysł i taka propozycja dla naszych słuchaczy, nawet jeżeli zawodowo się tym nie zajmują, niech arię Stefana matką swoim zaśpiewają.
2: Prawda?
1: Z tej okazji.
2: U niektórych byłoby to bardzo ciekawe, interpretacyjnie.
1: Ale jestem pewien, że każda matka byłaby zachwycona, bez względu na efekt.
2: Miłość matek jest ślepa.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również.
1: I życzę wielu udanych debiutów w dalszym ciągu.
2: O, jeszcze tylko będzie trochę tak. Nie dziękuję, bo zapeszę, jak to się mówi.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza

0: To były niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, to już teraz znajdziesz całą tę rozmowę w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.
1: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy nasze niedzielne spotkanie, w którym będziemy do godziny 16 podpowiadali, na jakie kulturalne wydarzenia warto w najbliższym czasie zwrócić swoją uwagę. Poza tym oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki na naszej antenie. Teraz piosenka, którą zaśpiewa Frank Sinatra, i ona mi się zawsze kojarzyła z podsumowaniami, dlatego trochę niezręcznie jest witać się tą piosenką w audycji, ale potem, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, to doszłam do wniosku, że w sumie można potraktować ją jako suplement do dzisiejszych niedomówień, do rozmowy Artura Andrusa z Piotrem Beczałą. Frank Sinatra z dedykacją dla wszystkich, którzy mają odwagę iść własną drogą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
1: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
1: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Po reklamie.

Za kilka minut pan Sting przejmie antenę RMF Classic, ale najpierw jedna z nowości, które ostatnio pojawiły się w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej serialu Rooster.

adaptacja tekstu Agnieszki Szpili, jednej z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych autorek współczesnej polskiej literatury. Bohaterkami larw, które reżyseruje w Teatrze Łaźnia Nowa Pamela Leończyk, są samotne matki, które trafiają do kokonu, instytucji, która pod pozorem opieki przejmuje kontrolę nad ich życiem. Przedstawienie łączy teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery i muzykę elektroniczną, tworząc formę, która balansuje między narracją a doświadczeniem, czytamy na stronie teatru. W centrum pozostaje ciało jako pole negocjacji, konfliktu i przemiany. Spektakl, co ważne, przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych. Premierowy set w krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa w przyszły weekend Larwy w reżyserii Pameli Leończyk. Na RMF Classic Piotr Czajkowski i Walce z Jeziora Łabędziego grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje James Levine.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Świętujemy w tym roku 130. rocznicę pierwszych pokazów kinematograficznych na ziemiach polskich. To doskonała okazja, by opowiedzieć dzieje kina i obsadzić na przykład Warszawę w pierwszoplanowej roli. W tym ujęciu stolica będzie sceną dla pionierów, wynalazców, właścicieli kinematografów, wizjonerów i przedsiębiorców budujących pierwsze filmowe imperia, a także dla gwiazd kina oraz warszawskiej publiczności. Dom spotkań z historią w Warszawie zaprasza na cykl spotkań pod tytułem Miasto w kinie, kino w mieście. Rozmowy prowadzi doskonale znana wam z anteny RMF Classic Ula Urzędowska. Najbliższe spotkanie 18 czerwca. Pola Negri będzie jego bohaterką. Czyli Gonzales za chwilę, najpierw w RMF Classic Jerzy Fryderyk Händel i fragment muzyki na wodzie.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na...

0: waszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18 w RMF Classic.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Po reklamie.
9: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

niesłabnącą popularnością w Pradze oraz innych czeskich i słowackich miastach. W tym roku prezentowany będzie Sen nocy letniej Szekspira, realizacji którego podjął się duet Jakub Krofta-Maria Wojtyszko. Na scenie między innymi Anna Dereszowska lub Anita Sokołowska, bo to dublura, Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Anna Smołowik, Dobromir Dymecki. Szczegóły znaleźć można na stronie szekspirpodgwiazdami.pl. Fragment drugiej symfonii Ludwika van Beethovena za chwilę. Najpierw w RMF Classic Giuseppe Verdi, Marsz Triumfalny z Aidy. Grają filharmonicy wiedeńscy. Dyryguje Herbert von Karajan.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie.

Muzyka, którą Henryk Kuźniak skomponował do filmu Wabank, za chwilę w RMF Classic, bo najpierw kolejna z nowości, które usłyszeć można na naszej antenie. Daniel Pemberton i jego muzyka z filmu Projekt Hail Mary.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Międzynarodowa produkcja The Phantom of the Opera w reżyserii Stephena Barlowa dotychczas zachwyciła już widzów w Sofii, Bazylei, Dubaju, Lublianie czy Lizbonie, a w czerwcu zawita do Gliwic i Gdańska. To mniej więcej 100 osób zaangażowanych w to, aby przeżycia musicalowe były jak na najwyższym poziomie. 13 ciężarówek jeździ po Europie, transportując imponującą scenografię i równie imponujące kostiumy. Realizacja, którą zobaczymy w Gdańsku i Gliwicach, oparta jest na oryginalnej partyturze i tekście, ale zinterpretowana zostanie na nowo. Spektakle zostaną zaprezentowane w dwóch nowoczesnych halach widowiskowych. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Strażnicy Galaktyki przejmują antenę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.

0: Elien a Magyar Johanna Straussa II w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Lorin Mazel, wcześniej Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku, Fabio Biondi i Europa Galante.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
0: Motto przewodnie tegorocznej edycji festiwalu brzmi: mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę. To hasło odwołuje się do fundamentalnych mechanizmów tworzenia tożsamości narodowej i kulturowej, do opowieści, które porządkują świat i nadają sens historii. Czwarta edycja Baltic Opera Festiwalu odbędzie się między 2 a 7 dniem lipca w Gdańsku i Sopocie. Rozwija festiwal tę ideę poprzez zestawianie dzieł, które mimo odmiennych kontekstów historycznych podejmują wspólne pytania o naturę człowieka i wspólnoty. Jej centralnymi punktami będą Walkiria Ryszarda Wagnera oraz polska prapremiera sceniczna polskiego Wesela Józefa Bera. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Phil Collins.

0: reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Po reklamie.
7: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Czas przyszły w RMF Classic.
1: W piątek rozpoczął się i do 5 czerwca potrwa 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu. W programie festiwalu najważniejszym wydarzeniem, zwracają na to uwagę organizatorzy, będzie premiera spektaklu Siedem Samotności, ostatniego przedstawienia dramatycznego Roberta Wilsona, jednego z najwybitniejszych reżyserów teatru awangardowego. Spektakl powstał jako koprodukcja Toruńskiego Teatru i Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie, tworzona przez Międzynarodowy Zespół Artystów wspólnie z zespołem Chorzycy, bo, i to też warto podkreślić, gospodarzem kontaktu jak zwykle jest Teatr Chorzycy w Toruniu. I na stronie tego teatru znaleźć można wszystkie festiwalowe informacje. Grupa The Turtles.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu, gdzie Madame Butterfly zakochuje się w Don Giovannim. Gdzie pierścień Nibelunga gubi się w strasznym dworze. I gdzie Carmen bawi się na weselu Figara. Spotkajmy się w RMF Classic w niedzielny wieczór. Operowa niedziela. Już dziś po 21:00 zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Między 15 a 18 czerwca odbędzie się 19. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku Koncerty Mistrzów w podwarszawskiej Kobyłce. Festiwal słynie z pięknej atmosfery i znakomitych wykonań, czytamy w jego opisie, ponieważ można tam usłyszeć zdobywców prestiżowych nagród fonograficznych, laureatów najważniejszych konkursów świata, w tym konkursu Chopinowskiego, tak będzie i w tym roku. Ponad 4000 widzów corocznie odwiedza to wydarzenie, a muzyka pojawia się różnorodna, od baroku po flamenco. Wstęp na wszystkie koncerty jest niebiletowany. Szczegóły, program Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy. A na antenie Edward Grieg i poranek z suity Peer Gynt.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już dziś po 18:00 w RMF Classic.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów SpeedTest.net i SpeedTest.pl. Dołączasz?

Howard Shore, jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia za niecałe 4 minuty na naszej antenie, bo najpierw nowość w RMF Classic, Dajdo i Niewybrani.

Howard Shore, jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Jest coś w tej kompozycji, że jak tylko się ją usłyszy, od razu nachodzi człowieka ochota spakowania lembasa do plecaka i ruszenia przed siebie w śródziemie. Swoją drogą Marek Tomalik, który przejmie antenę o 16, jest specjalistą od rozmów właśnie z ludźmi, którzy często czują potrzebę spakowania lembasa i ruszenia w śródziemie przed siebie. Także jasna strona świata od 16, od 18 lista przebojów muzyki filmowej. A ja za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk, Scott Joplin przyjmuje antenę.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
11: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata, program o podróżach także dla dzieci. W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem już za kilka chwil.

0: Strona Świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
1: Mateusz Waligura jest specjalistą od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety. Na koncie ma rowerowy trawers Andów, samotny rowerowy przejazd przez najtrudniejszą drogę wytyczoną na Ziemi, czyli przez Canningstone Road w Australii Zachodniej, którą ja też pokonałem tyle, że samochodem. Samotny pieszy trawers największej solnej pustyni świata, Salar de Uyuni w Boliwii. Kolejny trawers mongolskiej części pustyni Gobi. Jest też zdobywcą bieguna południowego. Co jeszcze? Autor 6 książek. Ta najnowsza nosi tytuł Antarktyda. Wyprawa na krańce świata i to jest książka dla dzieci. A jutro jest Dzień Dziecka. Mateuszu, masz dzieci?
2: Tak, mam 2 synów.
1: Świetnie, to ja dziś zabawię się w dziecko, spróbuję przynajmniej, będę zadawał dziecinne pytania. Tak tropem twojej książki, jest to okej dla ciebie?
2: Tak, jak najbardziej, w porządku.
1: No to w drogę. Na Antarktydę nie możesz zabrać swojego domu, to powiedz, jak tam śpisz?
2: Mam z sobą dom, a w zasadzie taki jego mały, rozkładany substytut, czyli namiot. Natomiast namiot na przestrzeni tych wszystkich lat i wypraw, o których wspominałeś, przedstawiając mnie, był dla mnie tym domem i ja, szczerze powiedziawszy, czuję się w nim naprawdę bardzo komfortowo, choć może nam się wydawać, że kiedy idziemy przez Antarktydę i temperatury spadają do minus 30 stopni Celsjusza i niżej, jest bardzo zimno, to taki nosek jest dla nas kłopotem. W rzeczywistości jednak po całym dniu marszu na nartach myślę o tym, że wejdziemy do tego namiotu, że rozłożymy go, będziemy w nim bezpieczni i jest taka sama, jakbyśmy myśleli o tym, że wieczorem po całym wyczerpującym dniu wejdziemy do swojego przytulnego domu.
1: A pamiętasz, ile miałeś lat, jak wybrałeś profesję podróżnik?
2: To był u mnie pewien proces, bo ja początkowo chciałem być piłkarzem. Kiedy zrozumiałem, że piłkarzem będę raczej miernym, a zawsze była we mnie taka potrzeba bycia w czymś naprawdę dobrym. Nie w sensie konkurowania z innymi, ale tego, abym sam to poczuł, że osiągnąłem jakiś poziom. Wydaje mi się, że wczesne lata liceum i podróżnicze książki, które odkryłem, to był taki moment, kiedy wiedziałem, że tak, że będę chciał, aby to podróże stały się moim zawodem. Natomiast to oczywiście było tylko wynikiem ogromnej ciekawości świata, która narastała we mnie od czasów dziecięcych, połączonej z tą przyjemnością czerpaną ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.
1: Wspomniałeś książki, że czytałeś jako małe dziecko i to bardzo fajnie, świetnie, jak dzieci czytają książki. I powiedz, ryby do ciebie z książki zaśpiewały?
2: Tak, to była pierwsza książka, po której rzeczywiście byłem przekonany, że ja też będę tak jak jej autor, jak Arkady Fiedler, który napisał książkę o podróży do peruwiańskiej puszczy, ryby śpiewają ukajali. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy już nie tylko marzyłem, ale zacząłem planować, jak ta moja droga w ten świat ma wyglądać.
1: Tak, powinniśmy czytać dzieciom, a wtedy jest szansa, że one same zaczną czytać. Na kolejne spotkanie zapraszam już za chwilę i przemieścimy się daleko, bardzo daleko, na Antarktydę.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: A w najbliższym programie odwiedzi nas jeden z ciekawszych współczesnych pisarzy, Wit Szostak, z którym porozmawiamy o tym, czy zamyślenie musi być kłamstwem i czy pamięć pomaga, czy przeszkadza w opowiadaniu osobistych historii. To w kontekście książki zatytułowanej Suche strugi. Ale będzie też sporo niespodzianek dla młodszych czytelników i ich opiekunów. Szykujemy bowiem specjalny program Naukowy Dzień Dziecka z zestawem pięknych i pełnych humoru książek Adama Mirka, który również będzie gościem magazynu Od Słowa do Słowa.
1: Od Słowa do Słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już jutro po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
3: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
4: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7:00.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Po reklamie.

Po jasnej stronie świata Marek Tomalik w RMF Classic. Eksploracja Antarktydy to poważna sprawa. Są tam bieguny, do których zmierzają ludzie, a jak już uda im się tam dotrzeć, osiągnąć cel, to myślą o powrocie. Bo tak już jest, że wielu z nich podróżuje, żeby wracać. Opowie o tym mój gość Mateusz Waligura.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Antarktyda. Wyprawa na krańce świata. To jest książka dla dzieci, a jutro jest Dzień Dziecka. To też już dziś szykujemy się na to święto naszych pociech. Moim gościem autor tejże książki Mateusz Waligura z zawodu podróżnik. Jeden z pierwszych rozdziałów nosi tytuł Podróżować, żeby wracać. Tato lubi wracać? Kiedy czujesz, że już powinieneś, że już musisz wracać? Jak osiągniesz cel, czy wcześniej cię już dręczy?
2: Przyznam, że ze względu na to, że mam dzieci, żonę, mam rodzinę, po prostu bardzo za nimi tęsknię. I te myśli o powrocie towarzyszą mi tak naprawdę od pierwszych dni, pierwszych tygodni. Te moje wyprawy to takie trzy fazy. Ta pierwsza faza to taka adaptacja, kiedy jeszcze tęsknię bardzo mocno za domem, zastanawiam się, co za sobą zostawiłem i kogo. Później przechodzę w fazę rytmu. Ona jest najdłuższa i wtedy na wyprawie czuję się najlepiej. I przychodzi ostatnia faza zakończenia i wtedy ta tęsknota znowu się powiększa i szczęśliwie dodaje mi siły, dodaje mi motywacji, kiedy tych sił fizycznych na końcu już jest zazwyczaj najmniej. To ta motywacja do tego, że niebawem wrócę, zobaczę się ze swoimi bliskimi, jest chyba największa.
1: Czyli tych powrotów jest mnóstwo, a w zasadzie one są cały czas. Okej, ale książka jest o Antarktydzie, a tam znajduje się jeden z biegunów Ziemi, a tak właściwie dwa, bo jest i magnetyczny, i geograficzny. Po co Ziemi dwa bieguny? Wytłumaczysz to tak jak w książce na ping-pongu?
2: Na ping-pongu jest tak, że mamy jego górę i dół. I dokładne centrum na górze i na dole to są bieguny geograficzne. Natomiast to ułatwia nam między innymi nawigację w połączeniu z tak zwanymi biegunami magnetycznymi, które leżą w innych miejscach. Ba, nawet nie leżą w konkretnym miejscu, tylko się przemieszczają, szczególnie ten północny przemieszcza się dosyć szybko.
1: Ale piłeczka ping-pongowa jest biała jak Antarktyda. Dlaczego Antarktyda jest biała, a nie zielona jak wiosną nasza łąka, albo żółta jak Sahara, albo beżowa jak Atakama?
2: Bo Antarktyda pokryta jest lodem, jest to kontynent, w przeciwieństwie do Arktyki znajdującej się na północy, która jest zamarzniętym oceanem. Na południu mamy kontynent pokryty lodem i nawiązując do tej analogii piłeczki ping-pongowej, masz na myśli pewnie zjawisko tak zwanego whiteoutu, czyli momentu, kiedy przychodzi gęsta mgła ograniczająca widoczność, która w połączeniu z tym, że idziemy po lodzie, sprawia, że zacierają się jakiekolwiek charakterystyczne punkty krajobrazu. A to oznacza, że w pewnym momencie nie wiemy, co znajduje się nie tyle przed nami, tylko co pod nami. Nie wiemy, jakie nachylenie ma teren, czy idziemy pod górę, czy w dół. Nasz błędnik zaczyna wariować i wtedy rzeczywiście czujemy się tak, jakbyśmy wędrowali wewnątrz piłeczki ping-pongowej chyba. I takie dni z whiteoutem, czyli te, kiedy wędrujemy w piłeczce ping-pongowej, to jest prawdziwa mordęga, kiedy ciało i głowa chcą się powoli już poddać.
1: Uff, próbuję sobie to wyobrazić. Na kolejną bajkę, nie tylko o kolorach, zapraszam za kilka chwil.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą
1: miejsce trzecie:
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie:
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne już dziś od 18. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
11: Dobry design i nowinki zza oceanu.
10: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
11: To nasz plan na życie z klasą.
10: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
12: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Po reklamie.

Antarktyda to wielki kontynent bez lotnisk, hoteli i restauracji, a jednak ludzie tam jeżdżą. Może nie tak tłumnie jak na All Inclusive, ale trochę ich tam dociera. Dla nas dorosłych to oczywiste, ale jak to wytłumaczyć dzieciom? Jak to się robi? Dowiemy się już niebawem.

0: Strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Podążamy tropem książki Mateusza Antarktyda, wyprawa na krańce świata w przeddzień Dnia Dziecka, a to jest właśnie książka dla dzieci. Z mojej strony dziś dziecinnie proste pytania. Antarktyda jest daleko. Jeśli nie ma tam lotnisk, to jak się tam teraz dostać?
2: Jest kilku pilotów na świecie, którzy specjalizują się w lądowaniu na lodowcach, w lądowaniu na wodzie. Na Antarktydzie przygotowuje się takie małe, naprawdę bardzo małe lądowisko na lodzie. Przygotowanie takiego lądowiska to są tygodnie pracy, przez to często te samoloty latające na Antarktydę mają bardzo duże opóźnienia. I takich miejsc, w których możemy wylądować, jest kilka. Między innymi na biegunie południowym. Takie mniejsze, jeszcze mniejsze lądowiska mają stacje naukowe. Natomiast ci wszyscy wędrowcy, którzy marzą o dotarciu do bieguna, najczęściej wykorzystują takie lądowisko na lodowcu Unii, Union Glacier. I to właśnie tam latają samoloty zabierające tych wszystkich podróżników, łowców przygód, marzycieli z Punta Arenas w Chile na południu Ameryki Południowej. Taki lot trwa około 5 godzin, następnie po wylądowaniu na Antarktydzie, na tym lądowisku, wszyscy są zabierani do punktu startu swoich wypraw już dużo mniejszymi samolotami. Te samoloty w trakcie lądowania zamiast kół wykorzystują płozy.
1: A kiedyś, jak jeszcze nie było samolotów, kto z ludzi tam pierwszy dotarł? I po co? I dla kogo to zrobił?
2: Tak naprawdę ta ciekawość dotycząca tego, co kryje się na południu, była ogromna. Trwały wielkie spekulacje, czy jest tam ląd, czy są tam materiały, które możemy wykorzystać, surowce, dzięki którym możemy się wzbogacić. Ta ciekawość ludzka sprawiała, że sprawdzenie, co znajduje się na Antarktydzie, nie dawało ludziom spokoju. I wszystkie wyprawy, które początkowo docierały na Antarktydę, wykorzystywały statki. Te wyprawy nie zawsze kończyły się szczęśliwie. Chyba taką najsłynniejszą wyprawą, która niestety roztrzaskała się o lód Morza Weddella, dokładnie opływającego Antarktydę, była wyprawa Sir Ernesta Shackletona, który już po pierwszym zdobyciu bieguna południowego przez człowieka udało się tego dokonać Roaldowi Amundsenowi z Norwegii. Shackleton, Irlandczyk z pochodzenia, postanowił przejść całą Antarktydę. No i możemy sobie wyobrazić, jakież było jego rozczarowanie, kiedy nawet nie udało mu się do tej Antarktydy dopłynąć, bo został uwięziony w lodach zamarzającego Morza Weddella. Szczęśliwie i ta przygoda skończyła się dobrze. Wszyscy uczestnicy w tej wyprawy dotarli bezpiecznie do domu. Niemniej jednak to pozwala nam zrozumieć, jak wymagające wówczas były to wyprawy.
1: No i teraz też są, ale o tym porozmawiamy za kilka chwil po Jasnej Stronie Świata w RMF Classic.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.

0: reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Kaufland jest fresh, fresh.
15: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda. Po reklamie.
20: RMF Classic. Klasyka, która robi porządek w głowie.

Wędrując po Antarktydzie, do bieguna trzeba przejść ponad 1000 kilometrów. To także wędrówka w głąb siebie, takie ponowne odkrywanie w sobie dziecka. Do białej wędrówki wracamy już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Antarktyda na Dzień Dziecka. Ale ty, Mateuszu, dostałeś ją nie 1 czerwca, tylko w styczniu, 3 lata temu. Po pokonaniu samotnie i bez wsparcia z zewnątrz 1250 km lodowej pustyni to było, dotarłeś na biegun południowy. Poczułeś radość dziecka?
2: Ja tę radość czułem od pierwszego dnia pobytu na Antarktydzie, bo to było coś przeze mnie tak długo wyczekiwanego, a jednocześnie tak trudnego w organizacji, że sama możliwość postawienia stopy na Antarktydzie była dla mnie już ogromnym wyróżnieniem i dawała mi ogromną radość. I ta radość pomimo trudności narastała we mnie każdego dnia i chyba taką kumulacją rzeczywiście było to dotarcie do bieguna południowego, bo po tych 2 miesiącach w drodze jeszcze bardziej rozumiałem, jak ogromny był to wysiłek fizyczny, psychiczny. I właśnie na biegunie południowym poczułem pierwszy raz coś wyjątkowego. Dotychczas docierając do celu swojej drogi, już w głowie miałem kolejną i kolejną. Kiedy doszedłem do bieguna południowego, poczułem się spełniony. I pierwszy raz poczułem coś takiego, że teraz każda kolejna wyprawa, która przydarzy się w moim życiu, to będzie dodatek. Natomiast jeśli już nigdy nie wyruszę w drogę, to nie będę z tego powodu nieszczęśliwy. I to uczucie spełnienia wyprawowego towarzyszy mi do dzisiaj. Pewnie dlatego ta radość była też tak wielka, bo jednak biegun południowy, tak odległy od miejsca, w którym żyjemy na co dzień, wymagający tak ogromnego wysiłku, no jest czymś szczególnym i pozostaje takim i wierzę, że będzie pozostawał przez kolejne dziesiątki lat.
1: Super, to teraz zacytuję ci fragment z książki o wędrówce. Jej autorem jest Craig Mott, a książka nosi tytuł Gdzie rosną cedry? Zapiski wędrówki przez Japonię. Rozmawialiśmy o niej po jasnej stronie świata 2 tygodnie temu, a oto ten cytat. I dlatego każdy dzień na tym szlaku przynosi szansę odnowy, szansę przekazania temu małemu dziecku w mojej głowie, że świat, który tutaj zamieszkujemy, jest światem obfitości życia, tak odmiennym od tego świata, z którego przybyliśmy. I ty mi mówisz, że poczułeś obfitość po dotarciu do bieguna południowego w miejscu dla innych ziejących białą pustką. I co, i dało się stamtąd zadzwonić do swoich dzieci?
2: Dało się stamtąd zadzwonić do domu dzięki wykorzystaniu telefonu satelitarnego. Jest to rzeczywiście ogromny paradoks, że w miejscu, w którym nie ma nic, czasem potrafimy odczuwać najwięcej. I chyba tego głównie nauczyła mnie ta wyprawa, że mniej znaczy więcej i że jeden kubek gorzkiej herbaty wypitej gdzieś tam na Antarktydzie w namiocie, kiedy jesteśmy zdziągnięci, oznacza więcej niż wypicie całego dzbanka tutaj w domu. I takich analogii naprawdę w mojej głowie mam już teraz całą masę.
1: No to napijmy się teraz herbaty. Na kolejną porcję ciepłych opowieści z zimnej Antarktydy zapraszam wszystkie dzieci, i te małe, i te większe, i te największe, za kilka ciepłych chwil.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.

Co mieści worek z jedzeniem na 2 miesiące polarnej wędrówki? Czy są tam jakieś łakocie? Dowiemy się za kilka chwil.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Antarktyda, wyprawa na krańce świata to tytuł książki, która nas dziś wiedzie po białej, bezkresnej krainie. To nie jest wyprawa dla dzieci, ale ta książka jak najbardziej dla dzieci jest. To teraz trochę przyjemności z zapasów tego, co się tam zabrało, bo na Antarktydzie nie tylko nie ma hoteli, ale i sklepów, też nie ma. Zgodzisz się z tym, że nie ma?
2: Rzeczywiście nie jesteśmy w stanie niczego uzupełnić po drodze.
1: Na obrazku w książce, którą teraz mam przed sobą, są dla wielu owoce zakazane. Żelki, chipsy, batony, cukierki, orzeszki, no i oczywiście czekolada. Jak kamuflujesz i jak udaje ci się nie zjeść tego wszystkiego, co zabrałeś zaraz w pierwsze dwa dni, bo w pierwszy dzień to chyba nie dałoby się nawet.
2: No myślę, że nawet w pierwszy tydzień zjedzenie 9 kg czekolady stanowiłoby spore wyzwanie. Niemniej jednak przyznaję, że to było zadanie trudne, bo na takiej wyprawie, pomimo tego, że ciągniemy za sobą 60 kg jedzenia, niemal cały czas jesteśmy głodni. I musimy pamiętać o tym, że jeśli zjemy zapasy zbyt szybko, no to nie wystarczą nam one do końca i nie dotrzemy do zaplanowanego celu. I ja pamiętam takie sytuacje, kiedy budziłem się nad ranem i widziałem puste opakowania po batonach. I ja te batony po prostu zjadałem na śpiocha. Zawsze było tak, że wyciągałem z sobą kolejną rację na kolejny dzień. Takie racje były zapakowane w osobne worki, ważyły około kilograma i w takiej racji była czekolada, orzechy i te batony właśnie. I kiedy zauważyłem, że budzę się rano, batony na cały dzień są zjedzone, a ja nawet nie pamiętam, jak do tego doszło w nocy, to przestałem przynosić rację na kolejny dzień, zostawiałem je w saniach. Wyjątkiem był torcik czekoladowy, który zabrałem na swoje urodziny, obchodząc je na Antarktydzie. Torcik przygotowała mi żona. Połowę zjadłem jeszcze w Punta Arenas, bo niestety przełamał się w samolocie do Ameryki Południowej. Natomiast drugą połowę rzeczywiście zapakowałem hermetycznie, zabrałem na Antarktydę. Ale przyznaję, że do dnia urodzin dotrwał już tylko mały kawałek tego torciku.
1: To bardzo ciekawe, przecież nikt cię nie obserwuje, nikt ci nie zakazuje. I ty rzeczywiście sam siebie karzesz i nagradzasz. A przyznasz się, ile w tej torbie z tych racji zostało słodyczy po dotarciu do bieguna południowego? Jeszcze trzeba mu wrócić.
2: Została mi jedna porcja śniadaniowa, owsianka z owocami, zapakowana hermetycznie, którą w szufladzie trzymam do dziś.
1: Wow.
2: I ona przypomina mi o tym, że jedzenie, że zróżnicowane jedzenie rzeczywiście mogą być motywatorem. Często zapominamy o tym, że dostęp do świeżych owoców, warzyw, różnorodności jedzenia, którą większość z nas jednak ma, no to jest przywilej. Ja za każdym razem, kiedy otwieram tę szufladę i widzę tę porcję śniadaniową, to przypomina mi się głód, który na tej Antarktydzie cierpiałem i nawet taki krótki moment, kiedy rzucam okiem na tę paczkę jedzenia, przypomina mi to wszystko i sprawia, że bardziej doceniam to, co mam na co dzień.
1: To w takim razie nie zaglądajmy teraz przez najbliższych kilka chwil do lodówki. Pomyślmy o tym ewentualnie, co tam jest. A na kolejną i ostatnią część rozmowy z Mateuszem zapraszam już za te właśnie kilka chwil.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Po reklamie.

Kraina lodu kryje w sobie życie. My to już wiemy, ale nadal nas to zachwyca. Jak to opowiedzieć, przekazać naszym milusińskim, dowiemy się w ostatniej dziś rozmowie Tropem Książki. Dla dzieci Antarktyda, wyprawa na krańce świata.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Antarktyda nie jest dzieciom pisana, ale dzieciom została niedawno napisana i fajnie zilustrowana. Chciałbym na Dzień Dziecka dostać taką książkę. No dobrze, to powiedz mi jeszcze o mieszkańcach Antarktydy. Palmy tam nie rosną. To i małp pewnie nie ma. I w ogóle tam zielono nie jest, ale jakieś zwierzaki tam muszą być. W wodzie, koło wody. Przecież coś tam oprócz ciebie chwilą, może dłuższą nawet, musi być.
2: Tak, tak. I to życie, szczególnie w Antarktyce, bo Antarktyka obejmuje nie tylko Antarktydę, ale też wody opływające Antarktydę, jest bardzo, bardzo bogate. Natomiast z tego powodu, że ja poruszałem się od krawędzi kontynentu, od krawędzi lodowca szelfowego do bieguna południowego, czyli szedłem do środka kontynentu, to z każdym dniem, każdą godziną marszu oddalałem się od tych miejsc, w których żyją na przykład pingwiny, wieloryby, foki. Wiem po rozmowach z dziećmi i po rozmowach ze swoimi synami, że ten fakt, że gdy idziemy do bieguna południowego, to nie spotykamy żadnych zwierząt, dla dzieci bywa najbardziej rozczarowujący, ale jednocześnie ze współautorem książki, z Dominikiem Szczepańskim i z ilustrującą ją Joanną Czaplewską, nie chcieliśmy dzieciakom zabierać frajdy z poczytania o tym, jakie zwierzęta w Antarktyce możemy spotkać, dlatego poświęciliśmy im w książce sporo miejsca.
1: Wspomniałeś o pingwinach, one tam są w twojej książce. Ptaki, co nie latają i chodzą jak dzieci i nie boją się ludzi. Ale najważniejsze i najmniejsze zwierzę wokół Antarktydy, bo chyba nie w środku, to kryl.
2: Kryl, który jest bardzo istotny dla całego ekosystemu, nie tylko w samej Antarktyce, ale na całym świecie. Kryl to są takie małe stworzenia jedzone przez większe, jak to często bywa, głównie przez wieloryby. I to chyba najlepiej ilustruje fakt, jak skonstruowany jest świat. Że kiedy w środowisku zaczyna brakować najmniejszych elementów, to zaczynają się sypać całe ekosystemy, całe łańcuchy pokarmowe.
1: Ten rejs, ta wędrówka nazywa się Jasna Strona Świata, a ty masz swoją, piątą stronę świata. Kompas jej nie wskaże, ale ona jest. Opowiesz nam o niej?
2: Kiedy jesteśmy na wyprawie i poruszamy się po określonym kierunku, no to nasze ciało prędzej czy później pewnie tam dotrze. Niech takim kierunkiem będzie biegun południowy. Natomiast w rzeczywistości po pierwszym tygodniu marszu, kiedy następuje ten rytm, o którym wspominałem, nasze ciało idzie do bieguna, natomiast głowa troszeczkę się separuje. Tą głową jesteśmy w dowolnym miejscu, w czasie i przestrzeni. I to jest fantastyczne, że w tym samym momencie odbywają się dwie równoległe wędrówki. Wędrówka ciała w kierunku geograficznym i wędrówka głowy, wędrówka ducha, którą ja określam właśnie tą drogą w piątą stronę świata, której nie wskazuje żaden kompas.
1: Przypomnę, moim i waszym gościem po mroźnej stronie świata był Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety.
2: Dziękuję serdecznie. Udanego świętowania wszystkim dzieciom i tym, którzy dziecka w sobie jeszcze nie zatracili.
0: To była Jasna Strona Świata.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
10: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Minęła godzina 18, niedziela, 31 maja, ostatnie majowe notowanie i gorąco witam tych, którzy zasiadają przy radioodbiornikach, by wysłuchać najlepszej dwudziestki tego tygodnia.
1: Sponsorem programu Lista Przebojów Muzyki Filmowej jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
0: Mam nadzieję, że w ten weekend udało wam się złapać odrobinę promyków słońca, choć w wielu regionach dziś i pochmurno, i deszczowo. Mam nadzieję, że ta pogoda nie pokrzyżowała całkowicie waszych planów i wracacie właśnie z udanych wycieczek. LPMF jak zawsze pozdrawia wszystkich w drodze, którzy słuchają listy co tydzień o tej samej porze. Minęła 18, zapraszam na notowanie 551, a w nim 5 awansów, 10 spadków, 3 utwory wchodzą do notowania, choć nie są to nowości, 2 utwory pozostają bez zmian.
1: Sponsorem programu Lista Przebojów Muzyki Filmowej jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
0: Oprócz słońca w ten weekend udało mi się złapać zaległe chwile przed wielkim ekranem, a ponieważ nadal jestem pod wrażeniem tej produkcji, no to przypomnę wam melodię, która nie wychodzi z mojej głowy od momentu wyjścia z kina. I mam nadzieję, że odrobinę was tym zaskoczę.
2: Czego słucha świat? Lista przebojów muzyki filmowej w RMF Classic.

0: Mam nadzieję, że udało mi się Was odrobinę zaskoczyć. To The Jackson 5 i piosenka I'll Be There, która rozbrzmiewa w filmie biograficznym Michael, który wciąż możecie oglądać w polskich kinach. Szłam zdystansowana, ponieważ ja wychowałam się na piosenkach Michaela i wiem, że takich fanów jak ja trudno przekonać do opowiadania tych historii jeszcze raz, zwłaszcza po latach. Ale przekonali mnie i reżyser, i Jafar w roli głównej. Wyszłam absolutnie pod wrażeniem tego, co ten młody chłopak wypracował. Włożył w to wielkie serce, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam Wam ten film. Ja przy okazji wygrałam zakład, zakładając się o to, co się pojawi w pierwszym kadrze tego filmu. Postawiłam na jego stopy, buty, słynne mokasyny w skarpetach, no i wszystko się sprawdziło. Zapraszam Was na notowanie 551. Otwieramy najlepszą dwudziestkę.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Nick Cave, piosenka z filmu Sny o pociągach Train Dreams na miejscu 19, spadek z miejsca 15 na 20. Cristobal Tapia de Vir i jego utwór z trzeciego sezonu Białego Lotosu, i tu dosyć potężny spadek, bo aż z miejsca 11, i będzie potrzebować wsparcia gość FMF-u w Krakowie, jeśli ma pojawić się w kolejnym notowaniu. A to notowanie 551, jeśli uruchomiłam wspomnienia związane z latami świetności Michaela Jacksona, no to zapraszam Was do wspominek. Piszcie na jadwiga.polus@rmfclassic.pl. Jeśli widzieliście film Michael w polskich kinach, no to też zapraszam Was do pisania recenzji. Teraz miejsce 18. Tutaj utwór, który pojawia się w dzisiejszym notowaniu, Gary Jules i piosenka Mad World z filmu Donnie Darko.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 18.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
3: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
2: co udało się im osiągnąć.

0: a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 17.
1: Zawsze ogromnie cieszy mnie obecność Jamesa Hornera i jego muzyki w kolejnych notowaniach LPMF-u. Sięgam po legendarnego Awatara. Dzięki waszym głosom dziś wchodzi do notowania na miejsce 17. James Horner stworzył absolutnie niepodrabialne brzmienie fikcyjnej Pandory, nadając tym fikcyjnym rasom wyjątkowe brzmienie i wymowę, współpracując także z etnomuzykologiem Wandą Bryant. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Avatar już teraz.

0: Była to muzyka Abla Korzeniowskiego do filmu Samotny mężczyzna. To produkcja sprzed lat, ale muzyka wydaje się być ponadczasowa i dzięki waszym głosom aktualnie na miejscu 16 awansuje z 17 Stillness of the Mind. Nowość z naszej poczekalni. Sprawdziłam, Abel Korzeniowski nie planuje aktualnie żadnego koncertu ze swoją muzyką, ale możecie podziwiać jego soundtrack na przykład w filmie Jana Komasy. Mowa oczywiście o filmie Dobry Chłopiec. Jest również autorem muzyki do filmu Return from Tomorrow. Jeśli tylko pojawią się jakieś ważne informacje związane z koncertem, na przykład kompozytora, na pewno będziecie wiedzieć z naszej anteny najszybciej. Ja bardzo tęsknię do tych spotkań z muzyką Abla Korzeniowskiego na żywo. Jedyne, które miałam okazję przeżyć, były w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Może na jubileusz, może będzie taki gość wyjątkowy, jubileusz w przyszłym roku, 20-lecie FMF-u. Teraz miejsce 15. Na miejscu 15 Max Richter. I kolejny bardzo refleksyjny temat, który dzięki waszym głosom znalazł się w dzisiejszym notowaniu. Of the Undiscovered Country i Hamnet.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 15.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

0: muzyka Johna Williamsa do filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Temat Hedwigi to jeden z tych soundtracków, który zakończył tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, w Tauron Arenie. Jeśli byliście na tym koncercie dedykowanym wszystkim dzieciom, no to myślę, że macie co wspominać i opowiadać, zachęcać innych, by planowali majówki w przyszłym roku także właśnie w Krakowie. A propos dzieci, pewnie już dokładnie wiedzą wszystkie dzieci, co jutro wydarzy się w kalendarzu. Życzę wam pięknego dnia dziecka. Niech przyniesie wam dużo radości, dużo, dużo niespodzianek, przede wszystkim dużo uśmiechu. Teraz muzyka, która powróciła po wielu latach na ekran za sprawą filmu Vanilla Sky. Mowa o piosence z lat 70. Petera Gabriela. To właśnie w tym filmie Vanilla Sky zagrała piosenka Salisbury Hill. Wasze miejsce 13 w aktualnym 551 notowaniu.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: Jedna z waszych ulubionych melodii związana z twórczością Hiseishiego dla japońskiego kina anime. To jest The Return, temat z filmu Spirited Away w Krainie Bogów, oscarowa produkcja. A już teraz rzut okiem na program rozpoczynającego się właśnie dziś w Krakowie, Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Jak zawsze w programie Filmy Muzyczne, międzynarodowy konkurs takich produkcji. Polecam wam bardzo gorąco. Odnajdziecie jak zawsze czule skadrowane i nakręcone opowieści o muzykach, o tych, którzy tworzą muzykę na co dzień, czasem zapomniani, czasem w ogóle nieznani. Jest to bardzo ciekawa sekcja. Myślę, że każdy z was coś znajdzie dla siebie. Pierwsze seanse w kinie pod Baranami w tej sekcji już jutro po południu. Powracamy do notowania. 551. Jesteśmy na miejscu 11, a tu spadek z 9. Johnny Greenwood i muzyka do filmu Jedna bitwa po drugiej.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 11.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Po reklamie.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 10.

0: To jest piosenka Daydream in Blue, która zagrała w serialu Rozdzielenie. To wasze 10. miejsce. Otwieramy tę najlepszą dziesiątkę. Notowanie 551, a za nim kolejny klasyk naszych wydań. No to spoglądam do prognozy, bo synoptycy ostrzegają alertami przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. To niedzielne popołudnie, ale także noc i poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Są informacje o poszkodowanych rodzinach na Opolszczyźnie, gdzie przeszła trąba powietrzna. Jak zawsze radzę, byście uważali na prognozy, jeśli planujecie czy podróż, czy może jakiś wypoczynek pod gołym niebem. Słuchacie listy przebojów muzyki filmowej. Powracam do tego, co najpiękniejsze i najlepsze. Wasze miejsce 9 w aktualnym notowaniu. Hans Zimmer, Time z filmu Incepcja.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 9.

muzyka z gry komputerowej. Bardzo nietypowa, przyznacie. Zresztą doceniacie ją od wielu, wielu notowań, także nominacją do Mozartów. RMF Classic Ekspedycja 33. Historyczne, rekordowe wyniki sprzedaży, bardzo duża popularność. Także złożyły się na to pewne zabiegi związane z budowaniem narracji i brzmienia tej gry. Ten utwór Lumière z języka francuskiego oznacza światło, a Clair Obscur, przypomnę, nazwa pewnej techniki malarskiej, światło-cień.

0: specjalnym 551 notowaniu głównym LPMF-u. A przed nami utwór, na który czekam za każdym razem, kiedy nadchodzi LPMF. Ostatnio święcił triumfy wśród najlepszej trójki, dzisiaj spadek. Zachęcam, byście dali mu jeszcze szansę i może doprowadzili na sam szczyt. Muzyka Volkera Bertelmana Hauschka, oskarowego kompozytora, którego znacie właśnie także pod tym pseudonimem Hauschka. Pod nim tworzy trochę bardziej niezależną muzykę autorską, na fortepian preparowany. W świecie kina znany jako Volker Bertelmann, to on stworzył to naprawdę intrygujące brzmienie filmu Ballada o drobnym karciarzu. Trudno odnaleźć się w pierwszych taktach, potem jednak cała ta muzyczna historia składa się na wyjątkową melodię.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce siódme.

0: Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Zanim powrócę do kolejnych utworów z dzisiejszego datowania, zrobimy przerwę, bo wyjątkowa okazja, gdyby żyła jutro, skończyłaby 100 lat. Świętujmy jej piosenkami tą wyjątkową rocznicę. Marilyn Monroe.

0: Urodziła się 1 czerwca 1926 roku. Marilyn Monroe, jutro mija 100. rocznica urodzin tej znakomitej ikony popkultury, choć no właśnie nigdy nie zaznała ani miłości, ani szczęścia. Wysłuchaliście przed chwilą piosenki zatytułowanej River of No Return z filmu Rzeka bez powrotu, rok 54, w którym wcieliła się w rolę ambitnej piosenkarki z Saloonu, a wcześniej utwór z 53, z filmu z 53 roku pod tytułem Mężczyźni wolą blondynki. Marilyn Monroe śpiewała Diamonds are girls' best friend. No i tak właśnie uczciliśmy tę jutrzejszą rocznicę w LPMF-ie. I możemy tylko podziękować Marilyn za to, że zapisała się wyjątkowymi melodiami w świecie kina. To jedne z najpiękniejszych piosenek napisanych w tamtym czasie, w latach 50. amerykańskiego kina. Wracamy do notowania. 551. notowanie, a przed wami miejsce 6. i ponownie gra wideo Death Stranding.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 6.

0: muzyka do serialu Pingwin awansuje z 6 na 5 i wciąż bardzo wysoko w kolejnych notowaniach LPMF-u. Muzykę skomponował Mick Giacchino, a wcześniej usłyszeliście piosenkę Woodkida On the Beach to the Wilder z drugiej części gry Death Stranding. Słuchacie 551 notowania, coraz bliżej podium na miejscu 4. Wchodzi bardzo wysoko ta melodia ponownie Daniel Lopatin i Wielki Marty. I love you, Tokio.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 4.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: muzyka Johna Powella na miejscu trzecim awansuje z miejsca czwartego. To jest fragment soundtracku do filmu Jak wytresować smoka. Przypomnę wam pierwszą dziesiątkę tego notowania. Na 10 rozdzielenie z muzyką Monstera, na 9 Hans Zimmer i Incepcja, na 8 muzyka do gry Clair Obscur, na 7 Volker Bertelmann i Ballada o drobnym karciarzu, na 6 Woodkid i Death Stranding 2, na 5 Pingwin Mika Giacchino i na miejscu 4 Daniel Lopatin, Wielki Marty, muzyka z filmu pod tym tytułem. Przed wami najlepsze tematy tego tygodnia, na miejscu 2 nic się nie zmieniło, to wciąż Duna.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 2.

0: Nie pozwalacie odejść Dunie w kolejnych notowaniach. Tym razem znowu sukcesy. Miejsce drugie zachowuje pozycję sprzed tygodnia w tym notowaniu. Muzyka Hansa Zimmera i temat Time of Quiet Between the Storms. Czy pojawi się tak wysoko w przyszłym tygodniu? To wszystko jak zawsze zależy od Was. Wy wybieracie kolejne utwory do notowania. Możecie to robić zawsze, w każdej chwili. Lista otwarta jest non-stop przez 7 dni w tygodniu, a więc zapraszam Was do serwisu na naszej stronie rmfclassic.pl, gdzie możecie oddać głosy. Kolejne notowanie za tydzień o tej samej porze i to jest ten moment, na który czekaliście. Wasze miejsce pierwsze. Kłaniamy się nisko. Maestro Morricone. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u ciebie na kanapie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie wiem, czy w jej głosie był niepokój, czy tylko niezadowolenie. Mam w oczach wyraz jej twarzy bez uśmiechu. Zwykły, rzeczowy i poważny. Przeciwieństwo ojca, który zawsze miał ton wesołości od samego powitania. I tak nie oponował. Mówiliśmy zawsze między nami, przyszedł doktor, wziął 3 ruble. Jej się zdaje, że musi wezwać doktora, bo tak wypada. Mama nie leczenia, kogo się da. Jest przekonana, że to jej obowiązek. Wmówiła sobie, że jest obowiązkowa. I tak mówił rzeczowo, beznamiętnie. Próbowałem zaprzeczać, ale on na to, ona do mnie nic nie czuje. Nieraz miałem ochotę zapytać Itka, czy matka czasem się śmieje, żartuje, ale mi to jakoś nie wychodziło. Nie wiem do dzisiaj, czy była w niej powściągliwość, czy rzeczywista oschłość. Myślę, że raczej to pierwsze, połączone z brakiem humoru. Nie była ponura ani surowa. Miała wiele urody, ale brakowało tego czegoś, co rozświetla twarz trochę zbyt poważną. Dlatego też, gdy pewnego razu pan Jan zaprosił mnie do sypialni, leżał z jakiegoś powodu, i zobaczyłem 2 zsunięte łoża, poczułem się nieswojo. Wszelkie skojarzenia wydały się niemożliwe, a przecież 4 udanych dzieci o czymś mówiło. Po latach Witold oskarżał rodziców. Miłość została mi odebrana na zawsze i od samego zarania. Nie było jej, czy ją w sobie zdusiłem, a może matka mi ją zabiła? Dramat młodego człowieka, głęboki rozdźwięk z bliskimi przedstawił w swoich wczesnych opowiadaniach. Masochistyczne stosunki z ojcem, groteskowa, nieznośna, czułostkowo troskliwa, pozornie gospodarna i nonszalancka matka. Inaczej widział matkę Jerzy. Opisał ją w swoim komentarzu biograficznym do twórczości Witolda Gombrowicza. Należała ona do pokolenia ziemiańskiego, pozostającego pod wpływem tendencji emancypacyjnych kobiet. W przeciwieństwie do staropolskiego wychowania, kształcącego niewiasty w sztuce zarządzania domem, starano się w końcu ubiegłego stulecia nadawać dorastającym córkom cechy sawantek. Ten rodzaj wychowania stosowany przez dziadków kotkowskich jak najbardziej dogadzał Tosi. Od najmłodszych lat miała wyraźne zainteresowania humanistyczne. Rozwinęły je 2 nauczycielki prowadzące jej domowe wykształcenie. Żywość umysłu Tosi, a przede wszystkim jej skłonność do lektury sprawiły, że wyrosła na inteligentną pannę, władającą świetnie francuskim i niemieckim. Zupełnie natomiast zaniedbane zostało wychowanie praktyczne. Pogrążona w czytaniu i dyskusjach intelektualnych, matka, urodzona na wsi, gdzie spędziła prawie połowę długiego życia, nie potrafiła usmażyć jajecznicy czy naparzyć kawy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
0: Po reklamie.
5: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
6: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam ciepło w operowej niedzieli RMF Classic. W środę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w cyklu Wielkie Głosy wystąpił Piotr Beczała. Wspaniały polski śpiewak, którego w operowej niedzieli nie muszę przedstawiać, bo jest on naszym słuchaczom doskonale znany. Ale przypomnę, że jest to tenor liryczny, który urodził się w Czechowicach-Dziedzicach, studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, karierę rozpoczął w Lińcu, a renomę międzynarodową ugruntował dzięki występom na najważniejszych scenach operowych świata, takich jak wiedeńska Staatsoper, mediolańska La Scala, Opera Królewska w Londynie, czy Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zresztą w Met pan Piotr debiutował w 2006 roku, czyli 20 lat temu. I od tego czasu zaśpiewał tam ponad 200 spektakli. Warto przy okazji dodać, że w tym sezonie artystycznym aż 7 polskich śpiewaków występuje na scenie nowojorskiej Metropolitan Opera. Oprócz Piotra Beczały, Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński, Tomasz Konieczny, Piotr Buszewski oraz debiutujący w Met Andrzej Filończyk i Adam Palka. To jest naprawdę silna reprezentacja Polaków na tej scenie. Możemy być dumni. Piotr Beczała był także gościem niedomówień, rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa dziś rano w RMF Classic, dlatego pomyślałam, że domkniemy to wszystko pięknie klamrą w operowej niedzieli, słuchając wspólnie jednego z albumów Piotra Beczały w całości. Bardzo lubię wracać do tego albumu. Ostatnio przypominałam go w RMF Classic w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. I wszystko jasne. Co to za płyta? Płyta sprzed ponad już chyba 10 lat, wydana w barwach Deutsche Grammophon, a poświęcona właśnie operze francuskiej, która jest jedną ze specjalności Piotra Beczały. Zresztą we francuskich operach jest wiele ról napisanych z myślą o tenorze lirycznym, więc pan Piotr miał w czym wybierać. I naprawdę wybrał bardzo ciekawie. Jest oczywiście i Gounod, i Bizet, i ich słynne arie z Fausta czy Carmen, ale na tym samym krążku mamy też mniej znane kompozycje. No i nie tylko dzieła twórców francuskich, ale też włoskich, którzy tworzyli opery dla Paryża po francusku, na przykład Donizetti. Posłuchajmy zatem pięknego, czystego, dźwięcznego, wspaniale brzmiącego po francusku głosu Piotra Beczały. A wszystkie szczegóły tego albumu, dokładny spis wszystkich utworów, oczywiście jak zawsze na naszej stronie internetowej. Zapraszam. Jako pierwszy Masne i Werther.

Maintenant, observons, écoutons.

0: To był cudowny Piotr Beczała we francuskim tym razem repertuarze. Jeśli ktoś chce sprawdzić któryś z tytułów arii, które w ostatniej godzinie zabrzmiały na antenie RMF Classic, to wszystko jest dokładnie wyszczególnione na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela. Zachęcam też do odsłuchania niedomówień rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa, bo Piotr Beczała był ich gościem dziś rano. Jeśli ktoś nie słuchał, to może ich posłuchać na naszej stronie internetowej właśnie. A dzisiaj dziękuję już za wspólne słuchanie muzyki i zapraszam za tydzień. Jowita Dziedzic-Golec, spokojnej nocy.
1: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic.
1: Już jutro po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
5: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już jutro o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Adam Mirek, autor mądrej książki roku, opowie o tym, jak to jest być takim mądrym.
3: Bardzo fajnie.
2: I zdradzi nam Adam jeszcze w Dniu Dziecka, czy sam od dziecka chciał być popularyzatorem nauki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od słowa do słowa. To tu przyglądamy się wydawniczym nowościom i językowym ciekawostkom.
2: A w najbliższym programie odwiedzi nas jeden z ciekawszych współczesnych pisarzy, Wit Szostak, z którym porozmawiamy o tym, czy zamyślenie musi być kłamstwem i czy pamięć pomaga, czy przeszkadza w opowiadaniu osobistych historii. To w kontekście książki zatytułowanej Suche strugi. Ale będzie też sporo niespodzianek dla młodszych czytelników i ich opiekunów. Szykujemy bowiem specjalny program Naukowy Dzień Dziecka z zestawem pięknych i pełnych humoru książek Adama Mirka, który również będzie gościem magazynu Od Słowa do Słowa.
1: Od Słowa do Słowa. Magazyn literacko-naukowy w RMF Classic. Już jutro po 14:00.
2: Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Meyer jest świadkiem. On nie jest wiarygodny, zaśmiała się podejrzana. A może to o Meyera chodziło ci od początku? Zainteresowała się Rudy. Może, by przeprowadzić swój plan ukarania 9 domniemanych winowajców, potrzebowałaś najpierw wyeliminować profilera. Jesteś szalona. Jego też chciałaś tam zawiesić? Upierała się Rudy. Bo nie sprawił się i nie znalazł twojej córki? Tak ci powiedział? Weronika się spłoszyła. Starała się jednak nie dać tego po sobie poznać. Nic ci nie powiedział, odgadła Linda. Nie wierzę w to. Inaczej byśmy rozmawiały. Czyli jak? Linda strzepnęła perukę, przygładziła. Założyła ją koślawo, ale mimo, że nie miała przed sobą lustra, zaraz się poprawiła. Werka musiała przyznać, że od razu wygląda lepiej. Doskonała peruka. Całkiem ci w niej do twarzy. Wiem. To ludzkie włosy należały do mojej córki. Więcej nie powiedziała ani słowa? Zapytał Olchowik, kiedy Weronika wyszła z pokoju przesłuchań i roztrzęsiona siedziała w męskiej toalecie, paląc papierosa za papierosem. Jeszcze dwa zdania. Odparła, a potem sięgnęła do protokołu i odczytała. Wcale się nie starzeją. Dzięki temu mam wrażenie, że Aneta wciąż jest blisko mnie. Grubo. Nie wiem, jak mam to rozumieć. Czy to znaczy, że zabiła córkę i zdjęła jej skarb? Ktoś inny to zrobił i odkryła ciało, a włosy zachowała na pamiątkę? Makabra, powtórzył kolejny raz. Dajemy ją na obserwację? Nie ma podstaw. Zachowuje się normalnie. Dała się odprowadzić do celi i czeka na wypis. Ona chyba uważa, że ją wypuszczę. Nie zrobisz tego? To jest k***a wszystko porąbane, wkurzyła się prokuratorka. Masz jakiś pomysł? Co mówi jej syn? Milczy. Nie wydobyłem z niego ani jednego zdania. Na włosy nie zareagował. Kolejny? Czy nie ma sposobu, by zmusić tych ludzi do mówienia?
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.